0: yesikela chike mali eka ni easy uga
1: ukanga ukani hosi damaski tomaski tanga matoro
0: singa tomaski makubu isanga ngwa
2: kutoka
0: ayego kaise bika yego ro tai